0: Tune in every Wednesday night to William of Wallamatter on Doof Nights 90.5 FM. The Doof, the Rave, the Underground. Everything techno, deep house, and saturated with bass. Every Doof and Wednesday, 10 PM till late. See you on the wavelength.
1: Alive 90.5.
2: Ndambotaura ndikati kune munhu anonzi baba watinogona kuemulate watinogona kutarisa kwaari semadzi baba kuti tidzidze kuti hubaba wakamira sei hubaba unogona kuitwa sei hubaba wakanaka nekuti panyika pano pane madzi baba vamwe vari kurigona basa iri nevamwe vari kutorikoniwa asi kuna Mwari kudenga akazviti ndiye baba wekutanga watinogona kuti kana muchitarisa iwe uchitanga kuita baba unogona kutarisa kuti zvii zvaakamboita zvandinogonawo kuti ndifambe mutsoka dzacho ndione kuti ubaba wakamira sei saka tichipemberera madzi baba kune zvinhu zvakati kuti zvatinoziva kuti mumakore ano muzuva ranhasi yatingati modern day fathers vari kutarisana nekuku kura kana kuti kuoma kana kuti kuomerwa nekubalansa kuti ndozviita sei zvinhu izvi kuti nhasi ndinofanira kuva kujagla kana kubatanidza kana kuti kusanganisa pakuita zvimwe chete mukuti vababa vanotori active vari present nekuti mangu mazibaba sekutaura kwandakaita nichitanga chirongwa chinoichi ndakataura dzimwe nguva vana baba vanofunga kuti hukama nevana kuvapa mari hukama nevana kugona kungoenda kubasa hukama nemhuri kugona kungoita zvinhu zvinoita kuti ndigonzi ndakwanisa kuchengeta mhuri asi toda kuti timbodzokera kumashure mbijana toona kuti ubaba chaiwo chaiwo une nzvimbo dzakawanda dzatinofanira kuzadzisa nekuti kunewo zvakare ma demanding work schedules ekuti baba unofanira kuenda kubasa vagumhanya vagoita zvakati nezvakati kozouyawo zvinhu zvemukati memhuri atingati maroutines emhuri zvinhu zvinoda kungoitwawo mumba zvemazuva ese zvekuti kucheka huswa kana kungava kubika kana kungava kuwacha zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa nemadzibaba vari kuwana zivo nevari kukwanisa kushanduka kubva muma traditions aingonzi vana baba havane zvimwe zvinhu zvavasingaiti vana mai vane zvimwe zvinhu zvavasingaiti tiri kuona kuti mazuvano vechidiki kana kuti madzibaba vari kukwanisa kushandura mafungiro avo vaakugona kuita zvinhu izvi saka kujagla ikoko kuti mabasa ndabva kubasa then kumba kune zviri kudiwa munewo zvakare kugona kumaneja kana kuti kuongorora nekuona kuti zvinhu zviri kuitika mukati memba umu zvakanaka here mawindow agadziriswa here madoo agadziriswa here kwozouyawo mapersonal responsibilities kuti iwe semunhu uri kuzvichengeta sei uri kugona here kuita self care semunhu wechirume kuti aiwa ndine penyu humwe vandinogona kuti nhasi ndiri kumbonosangana nevakomana tomboenda kunotamba golfu tombonotamba bhora kana kuti tombonoonana tichingomingla nekupanana mazano zviri kugoneka here zvinhu izvi nekuti tinoona kuti iye zvino zvawanda kupfuura zvazvaisiita kare nekuti madzibaba ekare vazhinji vaingoziva kuti ndinoenda kubasa ndodzoka ndogara pasofa ndozoigirwa chikafu ndakagara ipapo asi mukore uno madzibaba anhasi vaakuziva kuti kana ndikange ndiri baba zvimwe zvacho zvinoreva more than kungova baba vanouya vachigara pasofa vozotambidzwa chikafu nekuti ndabva kubasa nekuti mamwe madzimai acho aakuendawo kubasa saka zvaazvinhu zvakuda kujagliwa zvaazvinhu zvakuda kuonekwa kuti tozviita sei kuti ubaba husatorwe nekuti mudzimai wangu ari kuenda kubasa ndaakufila threatened kana ndaakufila kuti haasi kuita zvandaifungira kuti anofanira kuita nekuti nguva iri kuchinja iko zvino nguva dzaakutenderera vana vasikana vaakungodzidzawo vaakungoitawo mabasa mamwe chete aigona kuitwa nevanhu vechirume saka zvaakureva kuti isusu manje mumagariro edu ndisu taakufanira kuona kuti togara sei kuti pave nerugare uye kuti baba vangoramba vari panzvimbo yavo sababa kuitira uyu musikana wandataura uyu akaselebreta kuti aiwa ndachengetwa nababa kune zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvaitwa nababa ava zvaakaona kuti maiwe handina hangu mai asi baba ava vandikoshera nekuti vane zvimwe zvinhu zvavanoita zvakanaka zviri kundibatsira mukurerwa mukukura kwangu zvekuti inini ndaona kuti kutenda kunokosha uye izviwo zvakare ndichikurudzira vedzimhuri ndichikurudzira vanasikana madzimai vanakomana vanenge vaine madzibaba mukati medzimba ngati vakoshesei ngatikwanisei kucheuka nekuti baba makanaka manditira zvakanaka izvi ndinokutendai nekuti makandibereka ndinokutendai nekuti munondichengeta ndinokutendai nekuti munondibatsira pane zvinhu zvandinenge ndichiita zuva nezuva nekuti kazhinji tikasate enda izvozvo zvinoita kuti vamwe vanhu ava vasaone value yavo vagone kuremerwa nekunzwisisa kuti kuchiri kukanganisika chii kuti vana vandinenge ndabereka vatadze kudzoka kwandiri vachiti tinotenda saka madzibaba ndoda kuti tigone kuzvitarisa toona kuti tinotokosha mukati medzimhuri kune nyaya yandichadzokera nyaya yeemotional availability yemadzibaba inogona kuva nyaya inotambudza mukati medzimhuri kuti baba varipo figa inotonzi baba itoripo tinotoiona asi baba ava vanogona kutadza kana kutaura nemwana vanogona kutadza kuumba hukama nevana nekuti havana kutombozvionawo zvichiitika mukukura kwavo saka zvinhu zvitsva zvava kufanira kuti vadzidze nekuita mumazuva atiri kurarama anaya saka ngatibatsiranei ngatidzoranei ngatidzidzisanei uye ngatikurudzirani kuita zvinhu izvi aiwa madzibaba munotikoshera tinotokupembererai tichiona kunaka kwenyu tichiyemura zvimwe zvezvinhu zvamunoita tichidawo kuti aiwa pamberi nemadzibaba uye madzibaba rambai muchingoita zvakanaka vari kugona vaya tinoramba tichingopembera vari kuonawo kuti tiri kutaira pane zvimwe zvinhu dzidzai kune vanozviziva uye kutsvaga zivo zivo chinhu chiripo available asi kuti iwewe uzoende kuchikoro unenge watoenda kunorejistaka kuti ndauya kuzodzidza saka ndizvozvo zvimwe zvezvinhu zviri kuda kudzidzwa nemadzibaba endai kuchikoro mutsvage zivo yekuti baba vakanaka vanogona kuzonzi baba uye zvimwe zvacho zvinotoitwa maresechi muchitobvunzawo vamwe vakarerwa nemadzibaba nevamwe vakarerwa pasina madzibaba kuti zvii zvamaigona kutarisira zvamaifungidzira kuti zvaifanira kunge zvichiitika mukati meupenyu hwenyu kuti vaakudzidza madzibaba vanhasi votora information yavo kuti isusu taakuda kuti tiwedzere zivo nezvinhu zvatawana izvi aiwa tichikupembererai madzibaba ndiri kudzoka zvakare mwedzi waJune unoyu tinoziva hedu kuti Father's Day racho rakatopfuura asi ini ndinobvana kuti mwedzi wese ngatirambe tichifungisisa kuti tingayemura sei tiramba tichingopemberera sei kana ndakanga ndisipo kana zvobaba vanga vanga vasipo svondo rakapera raipembererwa madzibaba zvatopera here aiwasvi tinogona kupembererera madzibaba paunozovaona ipapo kana kuti mwedzi iwoyo uchiripo ngatirambei tichingopemberera hazvisi kurangaridzwa chete kuti madzibaba ngaapembererwe hazvisi kunzi zvinongofanira kuitwa zuva iroro gore rese totadza kuvaremekedza kana kuvayemura tozongoti takamirira Father's Day saka tichidzoka kuchirongwa tichadzoka zvakare tomboanalyza nyaya yatanga tichitaurai aiwa inyaya yakanaka chaizvo.